takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata.